Hiszpania pokonała Austrię w meczu eliminacyjnym, kończąc spotkanie wynikiem 3-0. Już od początku Hiszpanie dominowali na boisku, a Mikel Oyarzabal otworzył wynik w 38 minucie. W drugiej połowie Pedro Porou podwyższył prowadzenie, a Oyarzabal ustalił wynik na 3-0 w 90 minucie. Austria nie była w stanie zagrozić bramce Hiszpanii, która w ćwierćfinale zmierzy się z wygranym meczu Portugalia - Chorwacja. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do północy w województwie podkarpackim na rondzie w Kolbuszowej trwają roboty przy nawierzchni i odwodnieniu DK9. Do niedzieli do 20 w województwie lubelskim na odcinku między węzłem Żyżyn a węzłem Kurów Zachód obowiązują ograniczenia na S17. Równolegle na DK92 doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W 2025 roku zebrano ponad 750 ton przeterminowanych leków w 3344 aptekach. Pacjenci oddają leki z powodu działań niepożądanych, zmian w terapii lub zakupów na zapas. Eksperci wskazują, że mniej niż połowa marnowanych leków trafia do punktów zbiórki. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian, które mogą pozwolić na odzyskanie miliarda złotych rocznie, kładąc nacisk na edukację pacjentów oraz lepsze monitorowanie zużycia leków. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że trwają prace planistyczne dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Polsce, jednak nie podano konkretnego terminu ani jednostki, która przyjedzie. Podkreślił, że decyzja o przyjeździe jednostki nie jest kwestionowana. Wspomniał również o planach utworzenia stałej bazy wojsk Stany Zjednoczone w Polsce, która może zająć od 2 do 3 lat i kosztować kilka miliardów złotych. Grodecki zaznaczył, że Stany Zjednoczone wykazują otwartość na dołączenie Polski do programu Nuclear Sharing, co może oznaczać rozmowy na temat stacjonowania broni jądrowej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem w kilku województwach. Pomarańczowe alarmy obowiązują w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim, gdzie prognozowana prędkość wiatru może osiągnąć do 55 km na godzinę, a w porywach nawet 90 km na godzinę. Ostrzeżenia będą w mocy w piątek w godzinach od 3 do 20. W regionach objętych alarmami zaleca się dużą ostrożność oraz dostosowanie planów do panujących warunków pogodowych. Przewiduje się także możliwość wystąpienia burz. W północno-wschodniej Turcji doszło do eksplozji drona, który rozbił się o drzewo w okolicy miasta Trabzon. Wstępne ustalenia sugerują, że bezzałogowy statek powietrzny mógł nadlecieć z Ukrainy i zawierał około 5 kg materiału wybuchowego. Po incydencie służby przeprowadziły dochodzenie i zebrały fragmenty drona do analizy. Jeśli informacja o pochodzeniu drona się potwierdzi, będzie to pierwszy przypadek, w którym ukraiński dron spadł na terytorium Turcji. Brytyjska minister kultury Lisa Nandy ogłosiła, że zaprzestaje publikacji wpisów w serwisie X, krytykując platformę za promowanie obelg i dezinformacji zamiast sensownej debaty. Wskazała, że takie działania są szkodliwe dla demokracji i społeczności. W podobny sposób postąpił prokurator generalny Anglii i Walii Richard Heme, który nakazał swojej kancelarii zaprzestanie publikacji, chyba że w celu przeciwdziałania dezinformacji. Decyzje te są częścią szerszego trendu, w ramach którego wiele instytucji oraz posłów wycofało się z korzystania z tej platformy. Brytyjski premier Keir Starmer oskarżył właściciela X, Elona Muska, o próby dzielenia brytyjskiego społeczeństwa. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: The best music. 7 days a week. 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W Monachium ogłoszono stan wyjątkowy z powodu kryzysu wodnego, co jest pierwszym takim przypadkiem od lat 70. Burmistrz powołał grupę zadaniową, która ma na celu ochronę zasobów wody, a miasto wprowadza drastyczne oszczędności, takie jak wstrzymanie mycia okien i ograniczenie pracy fontan. Władze apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody i oferują praktyczne porady. Inne niemieckie miasta, w tym Osnabrück i Hamburg, również podejmują działania w celu ograniczenia zużycia wody z powodu rekordowych upałów i spadającego poziomu wód gruntowych. Hernan Gil został uratowany po ponad tygodniu spędzonym pod gruzami budynku w Wenezueli, który zawalił się w wyniku trzęsień ziemi. Mężczyzna, który ma 43 lata, przetrwał dzięki budce strażniczej, która osłoniła go przed gruzem. Akcja ratunkowa trwała 114 godzin, a ratownicy z kilku państw dostarczali mu wodę i jedzenie. Oficjalna liczba ofiar trzęsień ziemi wzrosła do 2295, a ponad 11 tysięcy osób zostało rannych. Hernan Gil jest obecnie w karetce wenezuelskiego Czerwonego Krzyża. W czwartek wieczorem w Ustce samochód osobowy uderzył w dyskont spożywczy przy ulicy Sprzymierzeńców. O godzinie 20.13 służby otrzymały zgłoszenie o incydencie, na miejsce wysłano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia i sprawdzili, czy instalacje w budynku nie zostały uszkodzone. Przyczyna wypadku jest na razie nieznana, a nikt nie odniósł obrażeń. Rosyjskie drony regularnie pojawiają się nad terytoriami państw Sojusz Północnoatlantycki, prowadząc operacje rozpoznawcze, które obejmują monitorowanie ruchów wojsk oraz infrastrukturę krytyczną. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych wskazuje, że w ciągu ostatnich 19 miesięcy odnotowano około 150 incydentów wtargnięcia bezzałogowców do europejskiej przestrzeni powietrznej. Eksperci alarmują, że te działania mają na celu nie tylko zdobycie informacji, ale także testowanie skuteczności systemów obrony powietrznej państw sojuszniczych. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, autorzy raportu apelują o pilną modyfikację przepisów dotyczących działań bojowych przeciwko dronom, co ma na celu skuteczniejszą ochronę europejskiej infrastruktury. W obliczu tej sytuacji europejskie rządy muszą zacieśnić współpracę i wypracować nowe mechanizmy reagowania na zagrożenia. Mieszkańcy północnej i wschodniej części Unii Europejskiej, w tym Polska, Litwa, Estonia, Rumunia i Węgry, opowiadają się za bliższymi relacjami gospodarczymi ze Stanami Zjednoczonymi z jednoczesnym rozwojem współpracy z Chinami. W krajach południowej Europy, takich jak Słowenia, Hiszpania, Bułgaria i Grecja, przeważa potrzeba zacieśnienia relacji z Chinami nawet kosztem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. W wielu krajach Unii Europejskiej nie ma jednoznacznej przewagi żadnej ze stron, a w Irlandii nieznaczną przewagę mają zwolennicy bliższej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Badanie przeprowadzone w czerwcu 2026 roku wykazało, że 43% respondentów uważa, iż za 10 lat Chiny będą najważniejszym partnerem handlowym Europy. Tylko 27% wskazuje na Stany Zjednoczone. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. YouTuber Szymon Książulo Onyczkę ujawnia, że został wpisany na czarną listę osób niepożądanych w sieci hoteli Gołębiewski po krytycznej recenzji pobytu w nowo otwartym hotelu w Pobierowie. Otrzymał on dokument zakazujący korzystania z usług hoteli. CEO potwierdził podczas próby rezerwacji pobytu, gdyż otrzymał odmowę z powodu wcześniejszego naruszenia zasad. Pracownicy hotelu Gołębiewski w Mikołajkach nie byli świadomi zakazu i zapewniali, że Książulo może korzystać z usług. Cała sytuacja wywołała dużą dyskusję publiczną na ten temat. Poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji wysłał 100 interpelacji do Donalda Tuska dotyczących obietnic wyborczych złożonych przez premiera. W pytaniach porusza kwestie takie jak dostęp do usług medycznych, legalizacja aborcji oraz reformy w mediach publicznych. Pejo podkreśla, że brak realizacji tych obietnic to oszustwo. Krytykuje także brak odpowiedzi na swoje interpelacje oraz manipulacje w dotychczasowych odpowiedziach. Hernan Gil, 43-letni dozorca, został uratowany spod gruzów galerii handlowej w Wenezueli po przebywaniu tam przez ponad tydzień. Ratownicy z różnych krajów, w tym z Kostaryki, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Chile, Salwadoru, Meksyku i Wenezueli, zmagali się z trudnymi warunkami, aby go wydobyć. Gil przetrwał dzięki schronieniu w niewielkiej budce strażniczej, która ocaliła mu życie. Po jego odnalezieniu żona Chile wyraziła ogromną ulgę, a władze Wenezueli uznały to wydarzenie za prawdziwy cud. Oficjalny bilans ofiar trzęsień ziemi z 24 czerwca wzrósł do 2295, a liczba zaginionych przekracza 50 tysięcy. Sytuacja na froncie ukraińsko-rosyjskim zaostrza się, a prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzega przed nasilającymi się atakami ze strony Rosji, w tym użyciem rakiet balistycznych. Podczas wizyty w Kijowie poinformował, że minionej nocy rosyjska armia przeprowadziła zmasowany atak. Wykorzystując 570 środków napadu powietrznego, CO doprowadziło do śmierci co najmniej 25 mieszkańców stolicy. Zełenski podkreślił potrzebę pilnego wsparcia militarnego, zwłaszcza systemów przeciwrakietowych, oraz wskazał na problemy z realizacją obietnic ze strony międzynarodowych partnerów. Ukraina pozostaje otwarta na rozmowy pokojowe, jednak zaznacza, że brak gotowości do dialogu ze strony rosyjskiego przywódcy utrudnia osiągnięcie sprawiedliwego zakończenia wojny. Aleksander Kwaśniewski ocenił decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego jako gruby błąd, który jest symbolicznym i upokarzającym gestem wobec ukraińskiego prezydenta. Podkreślił, że odebranie odznaczenia wyklucza wiele działań dyplomatycznych i rozmów, które powinny mieć miejsce. Były prezydent zaapelował, aby nie oddawać spraw polsko-ukraińskich w ręce radykałów, ponieważ może to prowadzić do dalszego osłabienia współpracy między krajami. Kwaśniewski zwrócił uwagę, że decyzje takie jak ta mogą być wykorzystywane przez Rosję. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukraina kwestionuje niezawodność systemu obrony powietrznej Skynex, produkowanego przez niemiecką firmę Rheinmetall, po incydencie z rosyjskim atakiem w kwietniu. Według raportu, dron typu Shahed nie został zestrzelony, mimo że system miał wielokrotne możliwości jego namierzenia. W dokumencie wskazano na połączenie usterek technicznych oraz problemy z namierzaniem celów, co doprowadziło do awarii 3 z 8 dział. Rheinmetall odpowiedział, że system Skynex okazał się w Ukrainie niezwykle skuteczny i niezawodny. W międzyczasie niemiecki minister obrony wstrzymał projekt fregat F-126, w który zaangażowany był koncern. Portugalia awansowała do kolejnej rundy Mistrzostw Świata po emocjonującym meczu z Chorwacją, w którym zdobyła decydującego gola w 4 minucie doliczonego czasu gry. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 dla Portugalii, a bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Gonçalo Ramos. Wcześniej Ronaldo wykorzystał rzut karny, zdobywając swoją pierwszą bramkę w fazie pucharowej mistrzostw. Mecz Portugalia-Hiszpania odbędzie się 6 lipca w Arlington w Teksasie. Iran ostrzegł, że wszystkie tankowce przepływające przez cieśninę Hormuz muszą korzystać z zatwierdzonych tras. W przeciwnym razie grozi im decydowana reakcja sił zbrojnych. W kontekście sytuacji w regionie prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wyraża optymizm wobec możliwości zakończenia konfliktów. W Polsce trwają rozmowy dotyczące rotacji wojsk Stanów Zjednoczonych oraz projektu Nuclear Sharing. Major Jason Watson, oficer Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, został aresztowany na Kapitolu po wezwaniu do impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Krytykował on politykę administracji Trumpa w sprawach zagranicznych oraz imigracyjnych podczas konferencji prasowej. Policja Kapitolu poinformowała, że protesty na schodach Izby są zabronione bez obecności członka Kongresu. Watson usłyszał zarzuty o utrudnianie obrad i podlega surowszym przepisom wojskowym dotyczącym publicznych wypowiedzi. W swojej argumentacji wskazał na śmierć amerykańskich żołnierzy jako powód dla konieczności postawienia Trumpa oraz wiceprezydenta w stan oskarżenia. Sekretarz wojny Stany Zjednoczone, Pete Hegseth, planował ogłosić dalsze redukcje amerykańskich sił w Europie, jednak decyzja ta została wstrzymana przez Marka Rubio, szefa dyplomacji. Zamiast konkretnego ogłoszenia, Hegseth zapowiedział przegląd rozmieszczenia sił, który ma trwać do 6 miesięcy. W administracji Trumpa nadal nie ustalono dokładnych planów dotyczących redukcji wojsk, co prowadzi do napięć wewnętrznych. Obawy dotyczące przyszłych cięć oraz planów stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce wzbudzają niepokój w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 w nocy w województwie zachodniopomorskim na drodze S3, a między Pyrzycami a Myślibożem w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego obowiązują ograniczenia na odcinku. Na drodze S1 w budowie między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8.
2: Motoserwis.

0: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Polsce przewidywane są silne wichury i burze, szczególnie w północnych województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozszerzył ostrzeżenia na żółte i pomarańczowe dla regionów zagrożonych. W Kołobrzegu porywy wiatru osiągają już 65 km na godzinę, a w niektórych powiatach mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Burze mogą przynieść intensywne opady deszczu oraz grad, a najwyższy stopień alertu dotyczy powiatów nadmorskich województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W ciągu najbliższych godzin wiatr będzie się nasilał, a burze z ulewami będą się pojawiać w różnych obszarach. Policjant z Wrocławia, Krzysztof Janoszka, został zdegradowany i ukarany za publikację książki oraz podcastów dotyczących niewyjaśnionych zbrodni, w tym zabójstw generał Marka Papały i byłego premiera Piotra Jaroszewicza. Władze policji wszczęły postępowanie dyscyplinarne, które może prowadzić do jego wydalenia z pracy. Krytyka działań organów ścigania w jego publikacjach uznana została za naruszenie etyki zawodowej. W obronie Janoszki stanęli bliscy ofiar oraz związek zawodowy, podkreślając jego wkład w poszukiwanie prawdy. W sezonie urlopowym rośnie ryzyko ataków hakerskich na polskie firmy, szczególnie w lipcu i sierpniu. Pracownicy na zastępstwie, często obciążeni dodatkowymi obowiązkami, stają się łatwym celem dla cyberprzestępców. Wśród popularnych oszustw znajdują się faktura last minute oraz modyfikowane oszustwa na dyrektora, które mogą prowadzić do znacznych strat finansowych. Eksperci zalecają wdrożenie zasad ograniczonego zaufania oraz obowiązkowego uwierzytelniania wieloskładnikowego, a także podwójnej weryfikacji pilnych przelewów, aby zminimalizować ryzyko oszustw. Polsatnews.pl zajął drugie miejsce w Polsce w kategorii informacje i publicystyka ogólne, osiągając ponad 6 600 000 realnych użytkowników, co jest pierwszym takim wynikiem w historii serwisu. W zestawieniu Mediapanel Polsatnews.pl wyprzedził WP Wiadomości oraz RMF24. Serwis od marca utrzymuje również pozycję lidera wśród telewizyjnych serwisów informacyjnych, 4 razy z rzędu wyprzedzając TVN24. Piotr Witwicki, dyrektor pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat, podkreślił, że sukces ten jest efektem pracy zespołu oraz stawiania na rzetelne dziennikarstwo. Dodatkowo Polsat News odnotowuje wzrosty w mediach społecznościowych, z kanałem YouTube przekraczającym 500 tysięcy subskrybentów i blisko 34 milionami wyświetleń materiałów. Taylor Swift i Travis Kelce zawarli związek małżeński podczas kameralnej ceremonii przed planowanym na dziś wielkim weselem w Madison Square Garden. Huczna impreza z udziałem ponad 1000 gości ma rozpocząć się dzisiaj, a wśród zaproszonych znajdują się największe gwiazdy muzyki oraz przedstawiciele świata sportu i mediów. Policja zabezpiecza teren wokół obiektu, gdzie tłumy fanów gromadzą się w oczekiwaniu na spotkanie z idolką. Nowożeńcy postanowili przeznaczyć na cele charytatywne aż $26 milionów. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie zachodniopomorskim na drodze S3, a między węzłami Pyrzyce i Myślibórz w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego występują ograniczenia. Od 7 rano do 9 rano w województwie mazowieckim na drodze S17 na odcinku Kołbiel-Garwolin kierowcy napotykają utrudnienia. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle na tym odcinku wprowadzono przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic oraz rozbudowę ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A z łącznikiem węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

minęła 8. Czas na serwis w Radiu DHT. W nocy z czwartku na piątek wybuchł pożar w ładowni masowca stojącego przy nabrzeżu szczecińskim w porcie Gdańsk. Na miejscu działa 17 zastępów straży pożarnej, w tym 2 statki gaśnicze. Statek, pływający pod banderą panamską, przewoził ładunek złomu, a przyczyny pożaru są wciąż niejasne. Akcja gaśnicza trwa i jest utrudniona z powodu dostępu do miejsca pożaru. Jak poinformował STKPT Radosław Gburzyński, działania strażaków potrwają jeszcze kilka godzin. Dawid Kacprzyk, młody lekarz z zaledwie 2-letnim doświadczeniem, pracował w czerwonej strefie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Warszawie, zajmując się najtrudniejszymi przypadkami. Informatorzy wskazują, że miał trudności z intubowaniem pacjentów. CO budzi wątpliwości co do jego kompetencji w sytuacjach zagrożenia życia, w których pełnił funkcję koordynatora SOR. Krytycy podkreślają, że młodzi lekarze powinni zdobywać doświadczenie pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. Afera dotycząca Kacprzyka zaczęła się od jego wysokich zarobków oraz preferencyjnego traktowania niektórych pacjentów. Polska prowadzi rozmowy ze Stanów Zjednoczonych na temat wzmocnienia obecności wojskowej w kraju, w tym możliwości utworzenia stałej bazy wojskowej. Podsekretarz obrony Stany Zjednoczone, Elbridge Colby, ocenił Polskę jako wzorowego sojusznika i podkreślił znaczenie partnerstwa. Obecnie trwa rotacja amerykańskiej brygady wojskowej w Polsce, jednak szczegóły dotyczące stałej bazy nie zostały jeszcze ustalone. Polska jest zobowiązana do przedstawienia konkretnej oferty w tej sprawie, a Pentagon wysyła optymistyczne sygnały co do przyszłej współpracy. W czwartek utonęły 4 osoby, co przyczyniło się do wzrostu liczby ofiar śmiertelnych do 70 od początku czerwca, według danych przekazanych przez policję. W ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, w większości dorośli mężczyźni, a w 58 przypadkach przyczyną tragedii był alkohol. Policja podkreśla, że najwięcej utonięć zdarza się w niestrzeżonych miejscach oraz tam, gdzie kąpiel jest zabroniona. Ratownik z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apeluje o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą, by uniknąć tragedii. Pożar ładowni statku ze złomem w Gdańsku został opanowany przez strażaków, którzy walczyli z ogniem przy nabrzeżu szczecińskim. W akcji bierze udział 17 zastępów straży pożarnej, a do gaszenia ognia wykorzystywane są zarówno jednostki lądowe, jak i 2 statki pożarnicze. Na pokładzie znajdowało się 25 członków załogi, którzy nie odniesieli żadnych obrażeń. Wstępne ustalenia sugerują, że pożar mógł być spowodowany pracami prowadzonymi w ładowni, a okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez służby. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 rano do 9 na S17 w województwie mazowieckim między Kołbiel a Garwolin kierowcy napotkają utrudnienia na 34 km. Od 8 rano do 11 na A1 w województwie łódzkim na odcinku Kutno Wschód do Piątek obowiązują ograniczenia przy 261 km. Równolegle na S1 w województwie śląskim między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. W tej okolicy na DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Z informacji Onetu wynika, że Rosja może planować ograniczoną prowokację militarną wobec Polski, która nie będzie miała charakteru pełnoskalowej inwazji. Krytyczna infrastruktura kraju może stać się celem ataków z użyciem rakiet i dronów, a Rosjanie mogą próbować przypisać te działania Ukrainie. Ataki mogą być przeprowadzane z terytoriów Królewca lub Białorusi. Te ustalenia potwierdza brytyjski dziennik The Telegraph. W Polsce następuje znaczne pogorszenie pogody, po gorącym lecie z przeszywającym chłodem i intensywnymi opadami deszczu. W weekend prognozowane są deszcze we wszystkich regionach, a w niedzielę przewiduje się szczególnie intensywne opady. Temperatura spadnie do 17 do 24 stopni Celsjusza, a nocami wyniesie około 10 stopni. W pierwszej połowie następnego tygodnia codziennie mogą występować opady i burze, z opadami sięgającymi 40 mm. Zmiana pogody ma nastąpić pod koniec przyszłego tygodnia, kiedy możliwy jest powrót słońca i wyższych temperatur. Donald Trump zgromadził majątek wynoszący ponad 2 miliardy 200 milionów dolarów w roku 2025, oprócz pensji prezydenckiej wynoszącej 400 tysięcy dolarów. Jego rodzinny biznes, w tym klub Mar-a-Lago, przyniósł 77 milionów 400 tysięcy dolarów. Trump posiada także 6134 akcje oraz zarobił ponad 1 400 milionów dolarów na kryptowalutach. W planach ma wprowadzenie nowych inicjatyw, takich jak Trump Gold Card i Trump Platinum Card, które mogą zwiększyć jego zyski. Wśród jego źródeł dochodów znajdują się również drogocenne prezenty, pozwy oraz handel prawem do życia i pracy w Stanach Zjednoczonych. Na początku lutego 2026 roku w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim doszło do kryzysu, gdy lekarze odmówili pracy, co zagroziło bezpieczeństwu pacjentów. W tej sytuacji na pomoc przyszedł 28-letni lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, który przybył z 40 CV, oferując nową obsadę. W wyniku braku personelu szpital zarejestrował 353 pacjentów, w tym 73 przyjętych karetkami, a jedna osoba zmarła. Zarząd szpitala dyscyplinarnie zwolnił 8 osób, które nie stawiły się do pracy, wskazując na narażenie życia pacjentów. Spór ma także polityczny kontekst, związany z różnymi ugrupowaniami. Łukasz Jasina, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ocenił, że Polska prowadziła wyrachowaną grę w relacjach z Ukrainą. Podkreślił, że choć kraj ten był wspierany w dążeniach do członkostwa w Unii Europejskiej, to istniała świadomość, że te aspiracje nie mają realnych szans na realizację. Jasina zauważył, że Polska mogła sobie pozwolić na optymistyczne obietnice, ponieważ większe państwa Unii Europejskiej nie były skłonne do ich akceptacji. Ponadto wskazał na ryzyko związane z akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polska wstrzymała przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 z powodu braku porozumienia dotyczącego transferu technologii dronowych. Ukraińskie delegacje oceniły stan techniczny samolotów jako zły i zażądały ich modernizacji na koszt Polski, co zostało odrzucone. Rząd polski podkreślił, że oczekuje wzajemności w relacjach z Ukrainą, jednak Ministerstwo Obrony Narodowej nie sprecyzowało swoich oczekiwań. Rozmowy w tej sprawie utknęły w martwym punkcie, ale nie wyklucza się możliwości dalszej współpracy w przyszłości. Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, wyraził zaniepokojenie relacjami z Ukrainą, wskazując na negatywne konsekwencje dla Polski, które mogą cieszyć Władimira Putina. Podczas rozmowy na antenie TOK FM zapowiedział debatę w Parlamencie Europejskim nad rezolucją dotyczącą akcesji Ukrainy, która krytycznie ocenia prezydenta Zełenskiego. Czarzasty zaznaczył, że polscy politycy powinni skupić się na interesach kraju, a nie siać nienawiść. Lider Lewicy zadeklarował chęć konsultacji z członkami swojej partii w tej sprawie, podkreślając potrzebę rozsądku i współpracy. Nawet 40% rynku gier hazardowych w internecie jest kontrolowane przez nielegalne podmioty, co stwarza poważne zagrożenia dla graczy, zwłaszcza nieletnich. Z raportu Fundacji Forum Konsumentów wynika, że standardy zabezpieczeń na nielegalnych platformach są dwukrotnie niższe niż te oferowane przez operatorów z polską licencją. W związku z tym konieczne jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat ryzyk związanych z hazardem online oraz promowanie korzystania z legalnych źródeł. Karol Nawrocki postawił na twarde działania wobec Ukrainy, co znalazło poparcie u 42,6% Polaków, podczas gdy Donald Tusk, promujący dialog, zyskał 32,5%. Wzrost napięcia w relacjach Polska-Ukraina nastąpił po nadaniu jednostce ukraińskiej imienia, bohaterów UPA, a Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, co dodatkowo pogłębiło konflikt. Badanie przeprowadzono na próbie 832 dorosłych Polaków 1 lipca 2026 roku. Sondaż wskazuje, że prezydent Nawrocki ma większe poparcie niż rząd. Polska stała się europejskim liderem w produkcji borówki wysokiej, osiągając w 2024 roku poziom 62 tysięcy ton. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej zbiory tego owocu wzrosły ponad 16 razy, a w 2025 roku mają wynieść blisko 65 tysięcy ton, z czego większość stanowią owoce deserowe. Najwięcej borówek produkowanych jest w województwie mazowieckim, które generuje niemal 1/3 krajowej powierzchni upraw. Eksport polskich borówek kierowany jest głównie do Niemiec, które zakupiły 29% całkowitego wolumenu. Wzrost produkcji jest efektem pracy hodowców, którzy dostosowali odmiany borówki do polskich warunków klimatycznych. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińska armia przeprowadziła atak rakietowy na obwód białgorodzki, w wyniku którego zginęła jedna kobieta. Atak spowodował poważne zniszczenia infrastruktury energetycznej, a kilka gmin pozostaje bez prądu i wody. Rosyjskie władze potwierdziły uszkodzenia 5 pojazdów oraz pożary w obiektach energetycznych. Działania te są odpowiedzią na wcześniejszy atak Rosji na Kijów, w wyniku którego zginęło 30 osób. Z najnowszej analizy Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych wynika, że od początku inwazji na Ukrainę ponad 2 miliony żołnierzy z obu stron zginęło, zostało rannych lub uznanych za zaginionych. Wśród nich około 1,4 miliona to Rosjanie, a liczba Ukraińców wynosi od 525 do 625 tysięcy. Rosja boryka się z problemem niedoboru kadrowego, a jej straty militarnych nie przekładają się na znaczące sukcesy. W zbliżających się wyborach do Dumy Władimir Putin może stanąć przed trudnym dylematem strategicznym. Ukraina kontynuuje ataki na rosyjską infrastrukturę, co wpływa na morale w Rosji oraz poparcie dla Putina. Aleksandru Mantenu, premier Mołdawii, podał się do dymisji, tłumacząc, że nie może dłużej pełnić tej funkcji zgodnie ze swoimi zasadami i przekonaniami. Mantenu kierował rządem w Kiszyniowie od 1 listopada zeszłego roku. W swoim wpisie na platformie X podziękował współpracownikom i wyraził chęć dalszej służby krajowi, niezależnie od przyszłej roli. Nie podano szczegółów dotyczących powodów rezygnacji. Sejm uchwalił ustawę zakazującą korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, która wejdzie w życie 1 września 2026 roku. Zakaz będzie obowiązywał przez cały czas pobytu uczniów na terenie szkoły, w tym podczas przerw oraz zajęć organizowanych poza szkołą z nielicznymi wyjątkami. Uczniowie będą mogli korzystać z telefonów w sytuacjach zdrowotnych, za zgodą dyrektora, a także w przypadku pilnego kontaktu z rodzicami lub zagrożenia zdrowia. Ustawa będzie teraz rozpatrywana przez Senat. Za uchwałą głosowało 420 posłów, 6 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Rodzice 2-letniego Mikołaja z Radkowa oskarżają szpital specjalistyczny w Jędrzejowie o błędy przy porodzie, które doprowadziły do ciężkiej niepełnosprawności ich dziecka. Chłopiec cierpi na dziecięce porażenie mózgowe oraz padaczkę lekooporną, a rodzice wskazują na niewłaściwą reakcję personelu na zielone wody płodowe oraz brak monitorowania podczas porodu. Po porodzie, według relacji rodziców, wystąpiły problemy z intubacją noworodka, co skutkowało jego przewiezieniem na intensywną terapię. Rodzina złożyła zawiadomienie do prokuratury oraz domaga się odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Szpitala, aby zapewnić Mikołajowi odpowiednią rehabilitację przez całe życie. Szpital nie odpowiedział na pytania dotyczące tej sprawy. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Duńska stocznia Fejard przeprowadza ostatnią serię prac konserwacyjnych na arktycznych tankowcach przeznaczonych do transportu skroplonego gazu ziemnego, zanim w przyszłym roku wejdą w życie sankcje Unii Europejskiej. Statki te są kluczowe dla rosyjskiego eksportu gazu i generują istotne środki finansowe na potrzeby działań wojennych Władimira Putina. Ekologiczni aktywiści oraz ukraińscy doradcy apelują o zaprzestanie współpracy z Rosją, podkreślając, że remonty wspierają rosyjską machinę wojenną. Stocznia zapewnia, że działa zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej i obsługuje statki międzynarodowe, a nie bezpośrednio rosyjskie. Sejm uchwalił ustawę Lex Szarlatan, która ma na celu eliminację niebezpiecznych usług zdrowotnych. Ustawa została przyjęta przez 232 posłów, a 34 było przeciw, natomiast 162 wstrzymało się od głosu. Rzecznik praw pacjenta zyska nowe uprawnienia, w tym możliwość wydawania ostrzeżeń oraz podejmowania decyzji tymczasowych. Ustawa oddziela legalną fitoterapię od niebezpiecznego znachorstwa, a jej projekt zyskał wsparcie posłów z różnych ugrupowań, w tym Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom związanym z szajką złodziei samochodów, która działała na zachodzie Europy. Grupa kradła pojazdy, głównie marki Peugeot, w Francji i Belgii, fałszując ich dane, a następnie sprzedawała w Polsce. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski padł ofiarą tego procederu, kupując samochód, który okazał się klonem skradzionego pojazdu. W wyniku śledztwa odzyskano 52 pojazdy o wartości przekraczającej 6 800 000 zł. Współpraca polskich i czeskich organów ścigania przyczyniła się do skutecznego postępowania w tej sprawie. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar skomentował zapowiedzi Zbigniewa Ziobry dotyczące ekstradycji Waldemara Żurka, stwierdzając, że polityk PiS powinien być ostrożniejszy w swoich wypowiedziach. Bodnar zauważył, że w chwili obecnej istnieje prawomocne postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, co otwiera drogę do postępowania ekstradycyjnego. Dodał, że decyzja węgierskiego rządu o cofnięciu statusu uchodźcy Ziobrze będzie istotnym argumentem w rozmowach z władzami amerykańskimi. W kontekście możliwości zatrzymania Ziobry przez amerykańskie służby, Bodnar przypomniał o zainteresowaniu amerykańskich urzędników osobami poszukiwanymi. Policjanci z Bydgoszczy zlikwidowali domowe agencje towarzyskie, które działały w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i mazowieckim. W wyniku śledztwa zatrzymano 4 osoby, w tym 49-letnią kobietę i 41-letniego mężczyznę, którzy prowadzili niezależne agencje, oraz ich współpracowników. W trakcie akcji przeszukano 8 mieszkań, zabezpieczając narkotyki, broń oraz ponad 200 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące ułatwiania prostytucji oraz handlu narkotykami, a obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo w tej sprawie. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: those words in heavy doses.
1: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
2: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
1: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
3: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił rozszerzenie zasad odpartywnienia na wszystkie miejskie spółki. CEO wymusi na politykach pełniących funkcje w zarządach i radach nadzorczych podjęcie decyzji do końca lipca. Osoby te muszą wybrać między pozostaniem w strukturach partyjnych, a kontynuowaniem pracy w miejskich podmiotach. Decyzja ta jest reakcją na aferę związaną ze Szpitalem Południowym oraz na wyniki badania obecności polityków w warszawskich spółkach. Wcześniej Trzaskowski usunął polityków z rad nadzorczych miejskich spółek medycznych. Premier Donald Tusk ogłosił, że sprawa Szpitala Południowego trafiła do prokuratury. CEO oznacza koniec praktyk omijania kolejek oraz likwidację saloników VIP. W ramach reformy zlikwidowane zostaną również tzw. zeszyty, w których notowano osoby zasługujące na lepsze traktowanie. Tusk zapowiedział przyspieszenie prac nad centralną e-rejestracją, aby system funkcjonował do końca roku. Jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, podejmie decyzje personalne dotyczące osób odpowiedzialnych za problemy w szpitalu. Były główny dowódca armii ukraińskiej i obecny ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Waleri Załużny, został wezwany do Kijowa przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w celu omówienia możliwości jego kandydowania w nadchodzących wyborach prezydenckich. Załużny zadeklarował chęć startu, jeśli wybory odbędą się jesienią. Zełenski i jego zespół wyrażają obawy dotyczące potencjalnych konfliktów oraz ryzyka rozłamu społecznego związanych z kampanią wyborczą. Sondaże wskazują na rosnące poparcie dla Załużnego, co może wpłynąć na jego decyzje dotyczące przyszłości. Zełenski rozważa różne ścieżki kariery dla Załużnego, jednak nie przedstawił żadnych konkretnych propozycji. W Rosji funkcjonuje tajny system więzień, w którym przetrzymywani są cywile, głównie Ukraińcy, bez podstaw prawnych i kontaktu z rodziną. Od 2014 roku aresztowano około 16 tysięcy osób, a władze określają to przetrzymywanie jako filtrowanie. Obrońcy praw człowieka alarmują o łamaniu międzynarodowych konwencji oraz braku informacji na temat sytuacji tych osób. Choć czasami dochodzi do wymian jeńców wojennych z Ukrainą, wiele osób znika bez śladu w tym tajnym systemie. Władze Monachium ogłosiły stan wyjątkowy z powodu poważnego uszczuplenia rezerw wody spowodowanego falą upałów. Burmistrz Dominik Kraus powołał specjalną grupę zadaniową, która ma na celu opanowanie kryzysu. Wprowadzono ograniczenia, w tym wyłączenie 10 fontan oraz skrócenie czasu pracy pozostałych, co ma zaoszczędzić 43% wody. Mieszkańcy zostali również poproszeni o ograniczenie zużycia wody poprzez unikanie mycia samochodów oraz długich kąpieli. Władze podkreślają, że każdy litr zaoszczędzonej wody jest istotny dla złagodzenia sytuacji. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.
1: Anioły, gdyby spadały.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kryzys paliwowy w Rosji negatywnie wpływa na krajową turystykę. CEO potwierdzają dane z czerwca, które wskazują na spadek liczby zorganizowanych wyjazdów turystycznych o 4,5% w porównaniu do roku ubiegłego. Rezerwacje hoteli zmniejszyły się o 16%, a największe spadki odnotowano w popularnych regionach turystycznych, takich jak Moskwa, kraj krasnodarski i obwód rostowski. Ludzie obawiają się podróżować z powodu problemów z dostępnością paliwa, co prowadzi do wzrostu liczby odwołanych rezerwacji. Rosyjski Związek Przemysłu Turystycznego dostrzega wyraźny wpływ kryzysu na branżę turystyczną. Premier Donald Tusk skrytykował działalność byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który w towarzystwie założyciela fintechu Zen.com spotkał się z szefem agencji uzbrojenia. Tusk ocenił, że lobbystyczne praktyki Dudy są niedopuszczalne i skompromitowały projekt związany z budową fabryki rakiet na licencji ukraińskiej. Zarekomendował ministrowi obrony narodowej, aby przeciął wszelkie ryzyka związane z takimi działaniami. Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej potwierdziła, że generał Artur Kuk

0: Raptel prowadził rozmowy z Duedą, jednak nie był świadomy obecności innych osób. Sprawa działalności Zen.com jest obecnie badana przez prokuraturę. Rząd Belgii zmaga się z krytyką po tym, jak od 18 do 29 czerwca odnotowano 1222 nadmiarowe przypadki zgonów związanych z falą upałów, co oznacza wzrost śmiertelności o 39%. Lider partii socjalistycznej, Paul Magnet, skrytykował brak działań rządowych w obliczu kryzysu zdrowotnego, a minister zdrowia Frank van den Broek przyznał, że niektóre systemy, w tym numer alarmowy 112, nie działały prawidłowo. Rząd planuje ocenić podjęte działania i wypracować zalecenia na przyszłość. Węgry zgodziły się na otwarcie pierwszego z pięciu obszarów negocjacyjnych z Ukrainą, co oznacza częściowe złagodzenie ich stanowiska. Formalnie otwarty jest tylko jeden obszar dotyczący podstawowych wartości, podczas gdy Budapeszt wciąż blokuje rozpoczęcie procedury dla pozostałych czterech. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apelował o otwarcie wszystkich obszarów w lipcu, co nie będzie możliwe. Ukraina i Mołdawia teraz przedstawią swoje stanowiska, a Komisja Europejska przygotuje projekty wspólnych stanowisk negocjacyjnych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, formalne otwarcie szóstego obszaru negocjacyjnego powinno nastąpić 14 lipca. Cudzoziemiec, prawdopodobnie obywatel Kolumbii, został zatrzymany po włamaniu do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ochroniarze uczelni zauważyli wybite okno i wezwali policję oraz żandarmerię wojskową. Na szczęście nie doszło do kradzieży, a jedynie do szkód materialnych. Ze względu na charakter miejsca o incydencie powiadomiono Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które analizują okoliczności zdarzenia. Śledczy ustalają również motywy działania zatrzymanego mężczyzny. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Uwaga!
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Stefan K. jest zdiagnozowanym narcyzem, który nie odczuwa empatii i nie bierze odpowiedzialności za uczucia innych. Jego terapeuta potwierdził narcystyczne zaburzenie osobowości podczas badania psychiatrycznego. Stefan przyznaje, że zdaje sobie sprawę z raniącego wpływu swojego zachowania na innych, jednak nie uważa tego za swój problem. Obecnie przechodzi terapię z przymusu sądowego, choć planuje ją zakończyć, gdy przestanie być do niej zmuszany. W relacjach z innymi osobami Stefan łatwo manipuluje, co podkreśla jego brak empatii. Ukraina i Niemcy utworzyły grupę roboczą, która ma na celu ułatwienie powrotu ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nielegalnie opuścili kraj. W Niemczech przebywa około 1,35 miliona ukraińskich uchodźców, w tym 356 tysięcy mężczyzn w wieku od 18 do 63 lat. Ambasador Ukrainy w Niemczech, Oleksiej Makejew, podkreślił znaczenie utrzymania kontaktu z ukraińską diasporą oraz rosnące wskaźniki zatrudnienia Ukrainy.

0: Ukraińców w Niemczech. Zmiany w polityce Unii Europejskiej przewidują przedłużenie tymczasowej ochrony dla Ukraińców do marca 2028 roku, jednak nowi mężczyźni w wieku poborowym nie będą automatycznie objęci tą ochroną. Premier Donald Tusk odniósł się do spekulacji o możliwej dymisji minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, zaznaczając, że ma ona przed sobą ważne zadania związane z finalizowaniem pakietu w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tusk podkreślił trudności związane z pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej, wynikające z wcześniejszych błędów. Minister będzie miała okazję wykazać się swoją skutecznością w najbliższych dniach. W mediach pojawiają się również informacje o chłodnych relacjach między premierem a minister. Batalion Kairos, część brygady Ptaki Madziara, stał się kluczowym celem rosyjskich służb w wyniku przeprowadzanych przez jego członków ataków dronowych na Moskwę i inne istotne obiekty w Rosji. Żołnierze podkreślają, że ich działania to odpowiedź na rosyjską agresję oraz forma odwetu za straty poniesione w wyniku wojny. W skład jednostki wchodzą nie tylko Ukraińcy, ale także ochotnicy z różnych krajów, w tym Brytyjczycy, Amerykanie i Japończyk. Batalion regularnie atakuje cele w Rosji, takie jak rafinerie i terminale naftowe, starając się uczynić wojnę kosztowną dla przeciwnika. Działania te są postrzegane przez członków jednostki jako osobista misja, mająca na celu zemstę za straty bliskich oraz przywrócenie nadziei na wolność Ukrainy. Były prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefem Agencji Uzbrojenia, generałem dywizji Arturem Kuptelem, aby omówić potencjalne zastosowanie latających bezzałogowców w Wojsku Polskim. Na spotkanie Duda przybył z Dawidem Rożkiem, założycielem fintechu zen.com, który jest przedmiotem postępowania prokuratorskiego. Premier Donald Tusk ocenił to spotkanie jako niedopuszczalne, podkreślając, że lobbystyczne praktyki Dudy są nieakceptowalne w kontekście państwowych kontraktów. Wiceminister Obrony Narodowej zaznaczyła, że generał Kuptel nie był świadomy, że Duda przyszedł w towarzystwie Rożka. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 na drodze S10B w województwie zachodniopomorskim na odcinku ze Szczecina do Stargardu występują ograniczenia ruchu. Do 16 na S6 w województwie pomorskim między węzłem Gdańsk-Osowa a Gdańskiem Owczarnią występują utrudnienia. Równolegle od 15 do 17 na odcinku od węzła KAK do Osowej również obowiązują ograniczenia. Do 17 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłem Kowal a Włocławkiem Zachód trwają prace drogowe. Do 18 na A4 w województwie opolskim na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy napotkają zwężenia. Do 19 na DK65 w województwie podlaskim między Białymstokiem a Mąkami obowiązują ograniczenia prędkości. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the

10 podstacji elektrycznych w Krymie, co ma na celu odcięcie półwyspu od Rosji. Te działania potęgują kryzys paliwowy i mogą prowadzić do braku energii elektrycznej w regionie. W ciągu ostatnich godzin Kijów zaatakował także lotnisko w Saki, uszkadzając rosyjskie samoloty. Sytuacja w Krymie staje się coraz trudniejsza dla władz Kremla. Europejscy konserwatyści, w tym przedstawiciele z Polski, starają się poprawić relacje z Donaldem Trumpem, które okazały się burzliwe. Liczyli na to, że znajdą w nim bliskiego sojusznika, jednak ich oczekiwania nie zostały spełnione. Niektórzy z nich wciąż mają nadzieję na odbudowanie pozytywnych więzi. Dalsze działania mają na celu załagodzenie napięć transatlantyckich. Premier Estonii, Kristen Michał, zaapelował do Unii Europejskiej o zwiększenie wsparcia dla bezpieczeństwa oraz Ukrainy podczas spotkania liderów państw bałtyckich w Berlinie. Podkreślił, że inwestowanie w odstraszanie jest tańsze niż ponoszenie konsekwencji agresji. Estonia przeznacza ponad 5% swojego produktu krajowego brutto na obronność, zachęcając sojuszników do podobnych działań. W 2022 roku europejskie wydatki na obronę wzrosły o 20%, co oznacza dodatkowe ponad 139 miliardów dolarów w porównaniu do roku poprzedniego. Michał zaznaczył, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo przed zbliżającym się szczytem Sojuszu Północnoatlantyckim. W Sejmie doszło do ostrego spięcia z udziałem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Karnowskiego, który udzielał wywiadu podczas ważnej debaty. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali go za to zachowanie, wyrażając oburzenie okrzykami takimi jak wstyd, hańba. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska próbowała uspokoić sytuację, sugerując, aby Karnowski albo opuścił salę, albo usiadł wśród innych posłów. Incydent miał miejsce w trakcie debaty o nowelizacji ustaw dotyczących Instytutu Pamięci Narodowej. Żołnierze elitarnej ukraińskiej jednostki dronowej, znanej jako Kairos, prowadzą regularne ataki na cele w Rosji, w tym w Moskwie. Członkowie jednostki podkreślają, że ich działania stanowią formę zemsty za straty poniesione przez Ukrainę. Zaznaczają, że wojna zyskała nową perspektywę, gdy dotyczy bezpośrednio agresora. W jednostce służą także cudzoziemcy, co ilustruje międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy. Żołnierze wyrażają swoje emocje, twierdząc, że nadeszła sprawiedliwość, a Rosja ponosi konsekwencje swoich działań. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10B między Szczecinem a Stargardem występują ograniczenia na odcinku drogi numer S10B. Do 18 w województwie pomorskim na drodze S6 między węzłem Wielki Kak a węzłem Osowa występują ograniczenia na odcinku drogi numer S6. Również na drodze S6E między Szemudem a Koleczkowem kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku drogi numer S6E. Do 18 w województwie opolskim na drodze A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic występują ograniczenia na odcinku drogi numer A4. Do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze A1 między węzłem Kowal a węzłem Włocławek Zachód występują ograniczenia na odcinku drogi numer A1. Do 19 w województwie podlaskim na drodze DK65 między Białystokiem a Mąkami występują ograniczenia na odcinku drogi numer DK65. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz następuje przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję Wysłuchanie i Wyjaśnienie, która ma zająć się badaniem przypadków wykorzystywania seksualnego osób dorosłych w kościele na terenie archidiecezji krakowskiej. Komisja skoncentruje się na sprawach dotyczących osób w sytuacji bezbronności lub zależności, szczególnie przed rokiem 1945. Prace komisji mają charakter historyczny i psychologiczny, a ich efektem będzie raport z rekomendacjami na rzecz ochrony osób w tych sytuacjach. Działania komisji nie zastąpią postępowań prawnych ani kanonicznych. Członkowie komisji będą analizować dokumenty z archiwum Kurii Metropolitalnej oraz innych archiwów. Polski startup opracował nowatorskie narzędzie, które ma potencjał zrewolucjonizować proces rekrutacji. System monitoruje czas odpowiedzi kandydatów oraz ich aktywność, na przykład otwieranie innych kart w przeglądarce, co pozwala na lepszą ocenę ich zaangażowania. Dzięki temu rekruterzy mogą skupić się na istotnych informacjach, zamiast tracić czas na analizy danych, które nie są wartościowe. Wprowadzenie takiej technologii może znacząco usprawnić proces selekcji kandydatów XX i wieku. Janusz Kowalski zabrał kartę do głosowania posłowi Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosławowi Rzepie w Sejmie, tłumacząc to pomyłką. Rzepa zauważył brak karty, gdy przygotowywał się do wygłoszenia wniosku formalnego. Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, oskarżył Kowalskiego o popełnienie przestępstwa, a prokuratura rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Poszkodowany poseł zwrócił uwagę, że Kowalski nie od razu wyjaśnił sytuację ani nie przeprosił go. W pożarze szpitala w Ludwigslust w Niemczech zginęło 2 pacjentów, a jeden został zatruty dymem. Do zdarzenia doszło na oddziale chirurgii naczyniowej, a policja bada, czy pożar mógł być spowodowany przez pacjenta palącego w szpitalu, który wcześniej był wielokrotnie upominany. W akcji ewakuacyjnej brało udział 8 jednostek straży pożarnej oraz 90 strażaków. Pożar został opanowany, a wielu pacjentów wróciło do części szpitala, które nie zostały dotknięte przez ogień. Profesor Dariusz Samulak został nowym ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego w szpitalu powiatowym w Zakopanem po odejściu z wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kaliszu, gdzie zarabiał 2,5 miliona złotych rocznie. Dyrektor szpitala w Zakopanem, Regina Tokarz, zaznaczyła, że nowy ordynator będzie otrzymywał znacznie niższe wynagrodzenie, zgodne z warunkami zatrudnienia poprzednika. Profesor Samulak planuje wprowadzenie nowych metod znieczulenia dla pacjentek oraz współpracę z innymi specjalistami. W najbliższych dniach odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawi szczegóły dotyczące prowadzenia oddziału. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10B między Szczecinem a Stargardem występują ograniczenia na odcinku drogi numer S10B. Do 18 w województwie pomorskim na drodze S6 między węzłem Wielki Kak a węzłem Osowa występują ograniczenia na odcinku drogi numer S6. Również na drodze S6E między Szemudem a Koleczkowem kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku drogi numer S6E. Do 18 w województwie opolskim na drodze A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic występują ograniczenia na odcinku drogi numer A4. Do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze A1 między węzłem Kowal a węzłem Włocławek Zachód występują ograniczenia na odcinku drogi numer A1. Do 19 w województwie podlaskim na drodze DK65 między Białystokiem a Mąkami występują ograniczenia na odcinku drogi numer DK65. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz następuje przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Skawinie w Małopolsce straż pożarna została wezwana do siłowego otwarcia drzwi mieszkania, gdzie odkryto ciała 4 osób, w tym noworodka. Ofiarami są młode małżeństwo, ich dziecko oraz matka kobiety. Działania strażaków zakończyły się po kilkunastu minutach, a miejsce zdarzenia zostało przekazane policji, która prowadzi dalsze śledztwo. Rzecznik Straży Pożarnej podkreślił, że na tym etapie nie są znane przyczyny tragedii. Policja i prokuratura mają ustalić szczegóły dotyczące zdarzenia. W Gdyni deweloper, który kilka lat temu rozpoczął budowę mieszkań, popadł w długi, pozostawiając klientów bez wymarzonych lokali. Osoby, które wpłaciły oszczędności na zakup mieszkań, teraz spłacają kredyty, a budowa stanęła w miejscu, co prowadzi do rozkradania niedokończonego wieżowca. Nowy inwestor zaproponował dokończenie budynku, jednak obietnice nie zostały spełnione, a klienci mogą otrzymać jedynie zwrot około 80% wpłaconych środków. Spotkania z przedstawicielami spółki nie przynoszą rezultatów, a lokatorzy apelują o pomoc. W piątek w Warszawie odbyły się rozmowy między szefami dyplomacji Polski i Ukrainy, które dotyczyły potrzeby konstruktywnego dialogu oraz poprawy relacji historycznych między krajami. Ministrowie zgodzili się na podjęcie konsultacji dotyczących spornych kwestii historycznych, co ma przyczynić się do normalizacji stosunków. Radosław Sikorski podkreślił, że w relacjach polsko-ukraińskich pojawiają się osoby, które próbują zyskać polityczne poparcie poprzez zaostrzanie sporów, co jest szkodliwe dla obu krajów. Sybicha zaznaczył, że zarówno Polska, jak i Ukraina mają wystarczającą mądrość, by zakończyć napięcia, które cieszą Moskwę. Rozmowy objęły również współpracę wojskową oraz rozwój relacji gospodarczych. Leszek Kraskowski, zatrzymany 6 czerwca, został aresztowany na 3 miesiące w związku z podejrzeniem o posiadanie bez zezwolenia broni palnej oraz grożenie śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie. Prokurator ogłosił, że Kraskowski może wyjść z aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości 25 tysięcy złotych, co uczynił Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika. Po zwolnieniu będzie objęty dozorem policyjnym, będzie musiał stawiać się na komendzie 2 razy w tygodniu oraz nie będzie mógł opuszczać kraju. Prokuratura prowadzi dalsze śledztwo, w tym analizy telefonów żony Kraskowskiego, które nie wykazały powiązań z groźbami kierowanymi do policji. Kraskowski był wcześniej dziennikarzem śledczym, a obecnie publikuje materiały na własnym portalu i kanale na platformie YouTube. Tomasz Garbień pokonuje dzisiaj 100 km z 5000

tysiącami metrów przewyższenia, biegnąc z placu budowy neurośrodka w Lipniku na szczyt Rysów. Jego celem jest nagłośnienie zbiórki na budowę ośrodka, który ma przywracać sprawność i nadzieję osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Rano Garbień spotka się z 20 podopiecznymi na wózkach, aby pomóc im dotrzeć nad morskie oko. Organizatorzy planują zebrać 3,5 miliona złotych na budowę fundamentów i parteru ośrodka. Wszystkie przygotowania są już na miejscu, a zbiórka ma na celu rozpoczęcie budowy. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Artur Chebałski, były szef prosektorium Szpitala Południowego, jest oskarżany o nielegalny handel ciałami zmarłych. Jego wcześniejsze działania w branży pogrzebowej budziły kontrowersje, a niektórzy współpracownicy określali go jako bandytę i świrka. Po ujawnieniu nieprawidłowości Chebałski został zwolniony, a prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające. Wcześniej pracował w Zagłębiu i na Śląsku, gdzie mógł stosować równie nieetyczne praktyki. W branży funeralnej obawiano się jego reputacji, która mogła umożliwiać mu dalszą działalność w innych regionach. Stowarzyszenie Rozwój Plus, kierowane przez Mateusza Morawieckiego, organizuje grillową imprezę w Warszawie na koniec lipca, która ma mieć lekką formę. Jednak wydarzenie to jest częścią szerszej politycznej rozgrywki w Prawie i Sprawiedliwości, w której relacje między Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim budzą kontrowersje. Nie jest pewne, czy Kaczyński weźmie udział w imprezie, co może świadczyć o napiętej atmosferze w partii. Morawiecki planuje wykorzystać to lato na polityczną ofensywę, a grill ma być początkiem większej akcji mającej na celu rozwój stowarzyszenia. W ramach przygotowań organizatorzy zachęcają do zgłaszania osób, które powinny zostać zaproszone. W sobotę w Polsce prognozowane są chłodne temperatury, które miejscami spadną poniżej 20 stopni Celsjusza. Oczekiwane są opady deszczu oraz burze, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany do silnego, w porywach osiągając prędkość do 70 km na godzinę podczas burz. Nocą temperatura spadnie do 8 stopni Celsjusza w Zakopanem oraz do 15 stopni nad Bałtykiem. Pogoda będzie zmienna, z chwilami słońca, ale także chmurami i deszczem. Grupa Grenewia Efamur ogłosiła zwolnienia grupowe, które obejmą około 300 pracowników w Nowym Sączu i Gorlicach. W Nowym Sączu planowane jest zwolnienie wszystkich 120 pracowników oraz likwidacja fabryki, natomiast w Gorlicach zwolnionych ma być 189 pracowników z około 400 zatrudnionych. Przyczyny decyzji to spadek zamówień spowodowany geopolityką oraz wewnętrzną konkurencją w branży górniczej. Zarząd poinformował, że sytuacja związana z konfliktem na Ukrainie oraz opóźnienia w płatnościach od klientów, sięgające kilkudziesięciu milionów złotych, przyczyniły się do dramatycznego spadku zamówień. W efekcie przewiduje się znaczący wzrost bezrobocia w regionie. Prezydent Karol Nawrocki jest liderem rankingu zaufania do polityków,

uzyskując 53% zaufania Polaków według nowego badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. W porównaniu do maja zaufanie do Nawrockiego wzrosło o 5 punktów procentowych, a nieufność spadła o 4 punkty do 34%. Drugie miejsce w rankingu zajmuje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z 45% zaufania, a trzeci Radosław Sikorski z 42%. Z kolei Jarosław Kaczyński prowadzi w rankingu nieufności, uzyskując 57% negatywnych opinii. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rząd traktuje doniesienia o możliwych prowokacjach ze strony Rosji bardzo poważnie. Premier Donald Tusk w Financial Times zasugerował, że Rosja może zaatakować kraj Sojusz Północnoatlantycki w perspektywie miesięcy. Minister Radosław Sikorski nie wykluczył operacji pod fałszywą flagą w celu uzasadnienia ataku. W odpowiedzi na te niepokojące sygnały rząd wdraża program SAFE, który ma na celu modernizację polskiej armii. Sygnały o hybrydowych działaniach Rosji stanowią stałe zagrożenie dla Polski i innych państw zachodnich. Unia Europejska nałożyła sankcje na 6 naukowców i badaczy podejrzewanych o udział w otruciu rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Sankcje obejmują zamrożenie aktywów oraz zakaz wjazdu do krajów Unii Europejskiej. Naukowcy pracowali w sektorze wojskowym i badali syntezę toksyny epibatydyny, która miała przyczynić się do śmierci Nawalnego w rosyjskim więzieniu w 2024 roku. Nawalny wcześniej przeżył próbę otrucia w 2020 roku, którą przypisał Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Rosji. Władze okupacyjne Krymu wydały rozkaz natychmiastowego usunięcia ważnych dokumentów i sprzętu z urzędów w Teodozji i Kerczu. Decyzja ta jest reakcją na pogarszającą się sytuację na Półwyspie oraz rosnące zagrożenie dla rosyjskich struktur administracyjnych. Część urzędników, obawiających się konsekwencji, zaczęła korzystać ze zwolnień lekarskich i udała się do Rosji. Kryzys paliwowy na Krymie dodatkowo pogłębia problemy, prowadząc do długich korków na drogach prowadzących z Półwyspu. Eksperci wskazują, że sytuacja na Krymie może się dalej pogarszać. Jarosław Kaczyński skomentował dymisję wiceprezydentów Warszawy, Renatej Kaznowskiej i Oldyni Machnowskiej-Góry w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Podkreślił, że dymisje nie obejmują wszystkich osób odpowiedzialnych za błędy, które wciąż pełnią swoje funkcje w ratuszu. Kaczyński zauważył, że spółka szpitalna oraz członkowie zarządów nie ponoszą konsekwencji, co jego zdaniem świadczy o utrzymującym się układzie w polityce. W swoich wypowiedziach stwierdził, że nie można uznać sprawy za załatwioną. Gospodarka Rosji w pierwszych 5 miesiącach 2026 roku wzrosła jedynie o 0,2%, co stanowi znaczący spadek w porównaniu do wcześniejszych lat. Pomimo wzrostu w przemyśle zbrojeniowym, większość sektorów przemysłowych utknęła w stagnacji, a w pierwszym kwartale 2026 roku aż 71% z nich odnotowało spadki. Realne dochody mieszkańców Moskwy wzrosły o 14,5%, podczas gdy w całym kraju średnia wyniosła jedynie 2,6%. Kryzys w sektorze naftowym oraz spadający

0: ceny ropy mogą prowadzić do większego deficytu budżetowego. Raport Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji wskazuje, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
1: This is Radio DHT. You'll hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. W nocy z 2 na 3 lipca 18-letni Szymon Grzesik uciekł ze szpitala specjalistycznego w Jaśle i od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Zaginiony ma 162 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz ciemne brązowe włosy, a w chwili ucieczki był ubrany w czarną bluzę z kapturem, dresowe spodnie i czerwoną czapkę. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu, podkreślając realne zagrożenie dla jego zdrowia lub życia. Funkcjonariusze proszą mieszkańców Jasła, Warzyć i okolic o szczególną czujność oraz szybkie przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król domaga się publicznego sprostowania oraz przeprosin od Centralnego Biura Antykorupcyjnego po skojarzeniu go z aferą korupcyjną dotyczącą spółki Tramwaje Śląskie. Jego adwokat podkreśla, że dokumenty nie potwierdzają związku posła z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne twierdzi, że komunikaty były konsultowane z Prokuraturą Europejską i nie identyfikują osób. Prokuratura Europejska złożyła wniosek o uchylenie immunitetu Króla w związku z podejrzeniami o płatną protekcję. Król zaprzecza wszelkim powiązaniom z korupcją. Rafał Trzaskowski skomentował dymisję wiceprezydentek Warszawy, które były związane z aferą w Szpitalu Południowym, podkreślając ich odpowiedzialność i trudność podjętych decyzji. Prezydent Warszawy zaznaczył, że nie chce przesądzać o winie, ale podkreślił, że władze będą reagować zdecydowanie na takie sytuacje. Oskarżył polityków Prawa i Sprawiedliwości o hipokryzję, wskazując na ich długoterminowe związki z zarządami miejskich spółek. Trzaskowski stwierdził, że obecne apele do mieszkańców o zaufanie do systemu ochrony zdrowia wynikają z działań osób, które zaszkodziły reputacji uczciwych pracowników. Dodał, że politycy PiS nie mają prawa pouczać obecnych władz, nazywając ich chucpiarzami. Donald Tusk stwierdził, że amerykańscy sojusznicy mają słabość do obecnej opozycji, w tym do Zbigniewa Ziobry. W kontekście ewentualnej ekstradycji byłego ministra Tusk zaznaczył, że jego wpływ na decyzję administracji Donalda Trumpa jest umiarkowany. Tusk nie podał dalszych szczegółów dotyczących tej sprawy. W Szpitalu Południowym w Warszawie pacjentka otrzymała zarodek innej pary podczas procedury in vitro. Pomyłka została szybko wykryta przez zespół embriologów, a dzięki procedurom bezpieczeństwa do ciąży nie doszło. Szpital zgłosił zdarzenie jako zdarzenie niepożądane do Ministerstwa Zdrowia, które prowadzi kontrolę w tej sprawie. Osoba odpowiedzialna za błąd została odsunięta od pracy, a obie pary pozostają pod opieką szpitala. Pomyłka miała miejsce z powodu zbieżności danych osobowych pacjentek. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

Skawinie w mieszkaniu przy ulicy Niepodległości znaleziono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Ofiary to młode małżeństwo, ich 8-dniowy noworodek oraz babcia dziecka. Policja otrzymała zgłoszenie o godzina 15:15 od dziadka, który nie mógł skontaktować się z bliskimi. Wstępne oględziny ciał wykazały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, co może sugerować możliwość rozszerzonego samobójstwa. Ciała zostaną skierowane na sekcję, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. W Waszyngtonie trwają przygotowania do obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, mimo fali upałów, która dotknęła znaczne obszary kraju. Temperatura odczuwalna w stolicy wynosi nawet 48 stopni Celsjusza. CEO skłoniło władze do apelowania do starszych mieszkańców oraz osób z problemami kardiologicznymi, aby pozostali w domach. W centrum miasta przygotowano namioty z punktami chłodzenia dla osób potrzebujących. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi odwołano również zaplanowaną na piątek paradę w Filadelfii, która miała uczcić podpisanie Deklaracji Niepodległości. Organizatorzy nadal monitorują prognozy, gdyż w sobotę wieczorem przewidywane są burze i opady deszczu. Długie kolejki do rosyjskich stacji benzynowych, widoczne z kosmosu, osiągnęły długość około 4,5 km w miejscowości Atamanówka. Problemy z dostępnością paliwa dotyczą już 13 regionów Rosji, w tym Moskwy, gdzie ceny wzrosły o 30-40%. W odpowiedzi na kryzys rząd wydał polecenie zwiększenia dostaw paliwa do regionów, a także zapowiedział monitoring sytuacji. W związku z atakami na rafinerię produkcja benzyny spadła o 25%, CO doprowadziło do poważnych zakłóceń w codziennym życiu mieszkańców. Rosyjskie władze planują również import paliwa lotniczego z Japonii oraz benzyny z Indii, co jest pierwszym przypadkiem takiego zakupu na dużą skalę od lat. W Gdyni klienci dewelopera, którzy kilka lat temu kupili mieszkania, pozostają bez lokali i z długami. Deweloper popadł w kłopoty finansowe, a budowa wieżowca została wstrzymana, CO doprowadziło do rozkradania niedokończonego obiektu. Niektórzy z poszkodowanych od lat spłacają kredyty, tracąc oszczędności życia, a nowy inwestor nie zrealizował obietnic dotyczących dokończenia budynku. Obecnie klienci mają jedynie możliwość zwrotu około 80% wpłaconych środków, co nie rozwiązuje ich problemu mieszkaniowego. Przedstawiciele nowego dewelopera zadeklarowali chęć dialogu, jednak dotychczasowe spotkania nie przyniosły efektów. W piątkowym losowaniu Eurojackpot, które miało miejsce 3 lipca 2026 roku, nie padła główna wygrana, CO spowodowało wzrost kumulacji do 100 milionów złotych. W losowaniu wylosowano liczby 4, 9, 20, 25, 28 oraz 1 i 3. Najwyższe wygrane drugiego stopnia zdobyli gracze z Niemiec i Szwecji, którzy otrzymają po 868 052 euro, co stanowi około 1/3, 7 miliona złotych. W Polsce odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia, każda w wysokości 330 821 i 20 setnych złotego. Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Skawinie odkryto 4 ciała młodego małżeństwa, ich 8-dniowego dziecka oraz 59-letniej kobiety. Ciała miały obrażenia od ostrego narzędzia, co sugeruje możliwość rozszerzonego samobójstwa. Policja nie znalazła dotychczas informacji o wcześniejszych interwencjach w tym mieszkaniu. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają wyjaśnić mechanizm śmierci. Śledczy badają również inne możliwe scenariusze. 10 miejscowości w pobliżu wybrzeża Costa Brava w Hiszpanii zostało objętych kwarantanną z powodu pożaru, który wybuchł w piątek. Płomienie, rozprzestrzeniane przez wiatr, spaliły już 1280 hektarów, a w akcji gaśniczej uczestniczy ponad 200 strażaków oraz 11 jednostek lotniczych. Ewakuowano 150 osób, w tym 70 dzieci z letniego obozu. Katalońska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie pożaru, a władze ostrzegają przed możliwością kolejnych pożarów w związku z nadchodzącymi wysokimi temperaturami. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się przygotowania do obchodów 250-lecia niepodległości kraju. W wyjątkowy sposób uczcił tę rocznicę pilot niewielkiego samolotu Cessna 182 Skyline, który na niebie nad Ohio napisał napis Stany Zjednoczone 250TH oraz wyznaczył kontury Stanów Zjednoczonych. W ramach głównych uroczystości prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie w pobliżu Mount Rushmore, a w Waszyngtonie zaplanowano koncerty, pokazy lotnicze i fajerwerki. W związku z obchodami na lotnisku imienia Ronalda Reagana wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym, a służby bezpieczeństwa przygotowują się do jednej z największych operacji w historii. FIFA rozważa przesunięcie rozpoczęcia meczu Meksyk-Anglia na Estadio Azteca z godziny 18 czasu lokalnego na 20 czas Polski z powodu obaw przed możliwymi zakłóceniami pogodowymi, w tym ryzykiem gwałtownych ulew. Decyzja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, a w tym tygodniu mecz Meksyku z Ekwadorem już został opóźniony z powodu intensywnych opadów deszczu. Jeśli mecz zostanie rozpoczęty wcześniej, zawodnicy mogą grać w wyższych temperaturach, które prognozowane są na poziomie od 23 do 25 stopni Celsjusza. Dodatkowym wyzwaniem będzie wysokość stadionu, co może wpłynąć na wydolność graczy. Trener Anglików przyznał, że gospodarze mają znaczącą przewagę. Jednak angielski napastnik zapewnił, że zespół jest gotowy na wszelkie ewentualności. W Borkowie pod Kielcami policja znalazła ciało 64-letniej kobiety, a wstępne ustalenia wskazują, że do jej śmierci mogła przyczynić się osoba trzecia. Funkcjonariusze poszukują jej 65-letniego męża, który ostatnio miał z nią kontakt. Mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, krępą budowę ciała i krótkie, siwe włosy. Ostatnio był ubrany w brązowy sweter w serek oraz brązowe spodnie, a prawdopodobnie nie ma butów i skarpet. Policja prosi osoby, które widziały mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje, o kontakt na numer alarmowy 112. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10B między Szczecinem a Stargardem występują ograniczenia na odcinku drogi numer S10B. Do 18 w województwie pomorskim na drodze S6 między węzłem Wielki Kak a węzłem Osowa występują ograniczenia na odcinku drogi numer S6. Również na drodze S6E między Szemudem a Koleczkowem kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku drogi numer S6E. Do 18 w województwie opolskim na drodze A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic występują ograniczenia na odcinku drogi numer A4. Do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze A1 między węzłem Kowal a węzłem Włocławek Zachód występują ograniczenia na odcinku drogi numer A1. Do 19 w województwie podlaskim na drodze DK65 między Białystokiem a Mąkami występują ograniczenia na odcinku drogi numer DK65. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz następuje przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to the DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Wikrum Digwa, skazany za zabójstwo studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, planuje apelację od dożywotniego wyroku. Brytyjski Sąd Apelacyjny Anglii i Walii potwierdził, że sąd musi najpierw ocenić, czy apelacja ma podstawy do rozpatrzenia. Prokuratura również wnosi apelację, kwestionując łagodność kary. Dodatkowo Biuro Niezależnej Policji i Skarg prowadzi kontrolę dotyczącą działań policji w tej sprawie. Zabójstwo miało miejsce w Southampton w grudniu 2025 roku. Rosyjskie źródła państwowe ogłosiły zdobycie ukraińskiej twierdzy Konstantynówka, co ma otworzyć drogę do dalszych działań w Donieckiej Republice Ludowej. Prezydent Rosji Władimir Putin zaznaczył, że miasto jest kluczowym węzłem logistycznym. Według raportów, ukraińskie oddziały miały wycofać się z Konstantynówki, ponosząc znaczne straty. Rosyjski sztab generalny poinformował o kontynuacji ofensywy na wszystkich kierunkach, a oddziały w centrum miały zająć również Dobropole i Annówkę. Informacje te nie zostały dotychczas potwierdzone przez ukraińskie źródła ani międzynarodowych obserwatorów. Egipt awansował do pierwszej w 8 finału Mistrzostw Świata po wygranej w rzutach karnych z Australią. W regulaminowym czasie gry obie drużyny zakończyły mecz remisem 1-1. Egipt objął prowadzenie w 13 minucie po bramce Emama Ashoura, a Australijczycy wyrównali w 55 minucie dzięki samobójczemu golowi Mohameda Haneego. W serii rzutów karnych Egipcjanie okazali się skuteczniejsi, a kluczowe pomyłki po stronie Australii, w tym trafienie w poprzeczkę, przesądziły o wyniku. Mecz odbył się na stadionie, gdzie zgromadziło się 70 244 widzów. Według portalu Page Six, Taylor Swift i Travis Kelce już się pobrali, a planowana na piątek impreza w Madison Square Garden w Nowym Jorku ma być uroczystością dla gości. Prowadzący Fakty TVN Piotr Kraśko przekazał, że

Kolejny kierowca zawrócił przed tunelem w Węgierskiej Górce na trasie S1 i jechał pod prąd. CO zostało zarejestrowane przez monitoring. Rzecznik prasowy Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marcin Twardysko, wyraził zaskoczenie częstotliwością takich zdarzeń, mimo dobrej oznakowania w tym miejscu. Zdarzenie z 1 lipca zostało zgłoszone na policję, która obecnie ustala tożsamość kierowcy. W przypadku podobnego incydentu z 24 czerwca, 71-letni kierowca otrzymał mandaty na łączną kwotę 3100 zł oraz 22 punkty karne. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosyjskie lotnictwo przeprowadziło atak bombowy na centrum ukraińskiego miasta Sumy, w wyniku którego zginęło co najmniej 4 osoby, w tym jedno dziecko. Gubernator obwodu Ołech-Chrychorów poinformował o wielu rannych, z których 20 osób trafiło do szpitali. Atak miał miejsce w gęsto zaludnionej części miasta, gdzie znajdowało się wielu przechodniów. Uderzenie zostało przeprowadzone przez 6 rosyjskich bombowców z użyciem bomb lotniczych. W sobotę w Teheranie rozpoczną się wielodniowe uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego, który zmarł 28 lutego w wyniku operacji zbrojnej sił amerykańsko-izraelskich. Władze przewidują, że w ceremoniach weźmie udział nawet 20 milionów osób. Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowane są na poniedziałek 6 lipca, a w tym czasie w Teheranie obowiązywać będą dni wolne od pracy oraz ograniczenia w ruchu lądowym i powietrznym. Po zakończeniu ceremonii w stolicy ciało Chameneiego zostanie przewiezione do irańskich miast An-Najaf i Karbala, a następnie 9 lipca pochowane w sanktuarium Imama Rezi w Meszhed. Wśród spodziewanych

Oskarżenia Kramnika miały poważne konsekwencje dla Narodickiego, który zmarł w październiku 2025 roku, a także dla Nawary, który przyznał, że miał myśli samobójcze po publicznych insynuacjach. Kramnik będzie zobowiązany do odbycia 12 miesięcy nieodpłatnej pracy na rzecz społeczności szachowej, a decyzja FIDE może zostać zaskarżona w ciągu 21 dni. Stany Zjednoczone ostrzegły Iran przed możliwymi zamachami na czołowych irańskich negocjatorów, które mogłyby być organizowane przez Izrael Biały Dom. Według nieoficjalnych informacji obawiał się, że Izrael spróbuje sabotować proces negocjacyjny poprzez eliminację ministra spraw zagranicznych oraz przewodniczącego parlamentu Iranu. Administracja Donalda Trumpa zdecydowała się ostrzec Teheran, aby nie dopuścić do zakłócenia rozmów o zawieszeniu broni. Ambasada Izraela w Stanach Zjednoczonych odmówiła komentarza w tej sprawie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, w tym urzędnikom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, oskarżonym o korupcję oraz wyrządzenie szkody majątkowej w wysokości ponad 2 700 000 zł. Nieprawidłowości dotyczyły dwóch projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, związanych z budową parku etnograficznego oraz papieskiego szlaku kajakowego. Wśród oskarżonych znajduje się dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki, któremu zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej oraz działania na szkodę interesu publicznego. Województwo zachodniopomorskie ma status potencjalnie pokrzywdzonego, a oskarżeni pozostają niewinni do momentu prawomocnego wyroku. Grożą im kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 10 lat, w zależności od rodzaju przestępstwa. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w liście do członków partii zapowiedział, że jeśli PiS wygra wybory, nie dopuści do integracji Ukrainy z Unią Europejską, jeśli nie zostanie odrzucony kult Stepana Bandery. W liście odniósł się do napięć w relacjach polsko-ukraińskich, związanych z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Kaczyński skrytykował rząd Donalda Tuska za uległość wobec Ukrainy oraz wskazał na wysokie koszty wsparcia dla tego kraju. W podobnym tonie wypowiedział się szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki zaznaczył, że Polska nie blokuje drogi Ukrainy do Unii, ale oczekuje reform i walki z korupcją. W Teheranie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, najdłużej urzędującego najwyższego przywódcy Iranu, z udziałem nawet 20 milionów osób, co czyni je jednym z największych zgromadzeń w historii kraju. Ceremonia w wielkim meczecie imama Chomeiniego przyciągnęła irańskich przywódców oraz delegacje z około 30 państw, w tym z Pakistanu, Rosji i Chin, jednak nie zaproszono przywódców krajów europejskich. Władze Iranu wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a miasto przypomina twierdzę z zamkniętymi drogami i częściowym wstrzymaniem działalności lotniska. Uroczystości potrwają 6 dni, a po pogrzebie w Teheranie ciało zmarłego zostanie przewiezione do świętych miejsc szyitów w Iraku. Ostateczny pochówek zaplanowano na czwartek w Meszchendzie, rodzinnym mieście Chameneiego. Papież Leon XIV w przeddzień 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych podkreślił znaczenie ideałów, które uczyniły Amerykę krajem ceniącym pokój i dobrobyt. W wystąpieniu podczas połączenia wideo z Narodowym Centrum Konstytucji w Filadelfii papież apelował o poszanowanie prawa do życia i zaznaczył, że wartość ludzkości jest kluczowa dla przyszłości narodu. Leon XIV wyraził nadzieję, że Ameryka pozostanie wierna swoim podstawowym zasadom, a ideały zapisane w Deklaracji Niepodległości będą prowadziły do jedności i sprawiedliwości. Wspomniał również o roli wolności religijnej w budowaniu dialogu międzywyznaniowego oraz promowaniu dobra wspólnego. Papież odebrał Medal Wolności, przyznany mu przez Narodowe Centrum Konstytucji za wkład w promowanie fundamentalnych wolności zapisanych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Pożar w okolicach miejscowości La Bisbal de Empordà na Costa Brava objął kwarantanną ponad 12